obserwujecie od pierwszego wejrzenia, żeby wasz do kitu. Nie ma to znaczenia.